mme ndikapekanga peni ya ufuiwa ati dzinkhanga bzakodzi zidatonthomoka ndikatenge nkhuni penu mdzawoti ati dzinkhunibzi mtanda ndinabwadwa pano nani ndikaphe ntsomba penu ati ntsomba zakodzi kuphaisana minga machangwe wangu ajere ntsana penu ati ntsana zakodzi kubola mimba ninde penu mbanu mwanayo.

tinga nga chimene ichi ndi chamakalata zimene mwatipempha kulonjera bale ndi anazi kuti kwaduko muli bwanji anzathu nanga uko mwadzuka bwanji dziko lanu muliyamba motani nanga kwacha kumeneko akuti ozingathekeso kuti kwina kwacha kwina kusenacha kuti inu

0: no, Cosimo Sidevano, Sidevano, Sidevanarico Santoni, come in Ubabas.
1: Amene uje Charles Nsako kuimba ndi Star MJ. Amene na kuti yapendeka. Aidu akuta kumvetsera pamenepo Radio Mosambiki.

akachinke tuwamenewo tewera nka zako kuti vanava mwarerere pamodzi kuti vanava akule bwino.